kaj mu je ti šlaro zet pred velete, ženu, no, i vele, odi z novi noge mišt. A kaj ti je jenge mišt? Jenge mišt je kak i ništ, pa smo spili rundi par, potem nastav je darmar.